0: 그냥 할 일이 나야 가세요.
1: 24-24-13 pour votre réservation 1850 rue Bercy, 243 Pinaise de Lille.
2: 224-213. 224-213. 224-213. 224-213. 224-213. 224-213. 224-213. 224-213. 224-213. 224-213. 224-213. 224-213. 224-213. 224-213. 224-213. 224-213. 224-213. 224-213. 224-213. 224-213. 224-213. 224-213. 224-213. 224-213. 224-213. 224-213. 224-213. 224-213. 224-213. 224-213. 224-213. 224-213. 224-213. 224-213. 224-213. 224-213. 224-213. 224-213. 224-213. 224-213. 224-213. 224-213. 224-213. 224-213. 224-213. 224-213. 224-213. 224-213. 224-213. 224-213. 224-213. 224-213. 224-213. 224-213. 224-213. 224-213. 224-213. 224-213. 224-213. 224-213. 224-213. 224-213. 224-213. 224-213. 224-213. 224-213. 224-213. 224-213. 224-213. 224-213. 224-213. 224-213. 224-213. 224-213. 224-213. 224-213